0: jutranjo depresijo na poti v službo
1: reši samo.
2: Rock Radio, čisti rock.